0: Matere ga, Johnny že dol padel. Dejmo Ryan Tripp, no, dejmo en trip, dejmo.
1: Ej, Johnny, a boš eno tabletko, a boš Ryan Tripp, a?
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: Prizda, kva pa je to?
3: Lej, Johnny se zbudil, to je radio študent.
1: 98,3 in 104,3 MHz.
3: Nataljev uho, slab slišmo.

Se ti bo satalil, se reseti rap, ko serenata rap, dragi radio pohleb, ko da je to edini rap, hajde dvakrat na teden, ni še taki bad, desetkrat na minuto, čaki, to ne gre, ejo, ne vem kaj je s totimi ludijo, ko hitnem studio, se oni skrudijo, jaz